0: Sakura, proszę to wiedziałem.
1: Wow, Radio Network. Polak suracja, dziwam gracia.
2: O grudzi, pojmy jak nie lekkie pieniądze. To pańka się rozkula na sak, do ulica się nie zostało. To pojmy jak nie lekkie to pańka się sobie da sam dem to.
1: Sipodi, to twa padam kersku, są kawie.
3: Same wadeliu. Pustaw heriu. Sat. Sat ustejca.